0: Pivovar actuale galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
2: O tebi mi diši po lepo.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Danes z vami Pumpa DJ Boštjan.